0: Reklama.
1: Radio Citrusis sa reklamu samsakhuri. 577-410-1028.
2: Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.